0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: mama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Po wakacjach wracamy do codzienności. Dzieci do szkoły, dorośli do pracy, a obowiązki znów robią się wyzwaniem. Masz swój patent na ogarnianie poranków i powrót do rytmu? Podziel się pomysłem w konkursie Powakacyjne Wyzwania. Codziennie nagradzamy najciekawsze zgłoszenie. 500 zł i gadżety od Sertop. Wejdź na zloteprzeboje.pl i daj znać, jak ogarniacie codzienność po wakacjach.
6: Sponsorem konkursu jest Sertop, producent serów topionych w znanych i lubianych smakach, idealnych na powakacyjne powroty.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
0: Reklama.

0: śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Po wakacjach wracamy do codzienności. Dzieci do szkoły, dorośli do pracy, a obowiązki znów robią się wyzwaniem. Masz swój patent na ogarnianie poranków i powrót do rytmu? Podziel się pomysłem w konkursie Powakacyjne Wyzwania. Codziennie nagradzamy najciekawsze zgłoszenie. 500 zł i gadżety od Sertop. Wejdź na zloteprzeboje.pl i daj znać, jak ogarniacie codzienność po wakacjach.
8: Sponsorem konkursu jest Sertop, producent serów topionych w znanych i lubianych smakach, idealnych na powakacyjne powroty.

prophets I've been reading, stories I've

0: Andzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
1: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
2: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Czołem biegacze, wszyscy gotowi? Już rozbiegani? Można zaczynać? Macie jeszcze chwilę. Białystok biega z dziećmi 12 września w Białymstoku. Póki co wybierajcie dystans i wbiegajcie na listy startowe. Pamiętaj, ty też możesz zostać superbiegaczem. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
7: Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
8: Reklama.
9: 8 na zegarach, nasze dzisiejsze spotkanie tradycyjnie. Zaczynamy od wiadomości.
10: Nawet 5 lat więzienia za patostreaming, wchodzą w życie nowe przepisy. Rodzice zginęli, lekarze ratują dziecko, samochód staranował pieszych. Iga Świątek przegrała, ale wygrały polskie siatkarki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Koniec z bezkarnością patostreamerów. Dziś wchodzą w życie przepisy, które za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie ludzi czy znęcanie się nad zwierzętami przewidują nawet 3 lata więzienia. Gdy takie treści dotyczą dzieci, kara może wzrosnąć do 5 lat. Odpowiedzialność grozi nie tylko twórcom, ale także osobom, które pomagają takie materiały rozpowszechniać. Nowe przepisy mają ograniczyć patostreaming, który według badań ogląda nawet co 4 nastolatek w Polsce. Lekarze walczą o życie dziecka. Po wczorajszym wypadku w Krakowie samochód, którym jechało 4 młodych ludzi, wypadł z drogi i potrącił idące chodnikiem 2 osoby z dzieckiem. Kobieta i mężczyzna zginęli. Okołoroczne dziecko trafiło do szpitala. Śledczy wyjaśniają przyczyny wypadku. Jak zachować się po usłyszeniu syren alarmowych i co spakować do plecaka ewakuacyjnego? Tego można się nauczyć podczas krajowego treningu reagowania. Rusza w wielu miejscowościach w Polsce, mówi Tomasz Stanowski z Dolnośląskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
11: Ta odwaga jest niezbędna do tego, żeby prawidłowo działać, funkcjonować w sytuacjach, która tego wymaga, ale tak naprawdę przede wszystkim wykorzystywana w tej sytuacji jest wiedza, umiejętności i doświadczenie, które nabyło się wcześniej. I to byśmy właśnie chcieli społeczeństwu przekazać.
10: Strażacy organizują pokazy m.in. podczas festynów i dożynek. Sąsiad pomoże sąsiadowi, ma w tym pomóc nowa aplikacja Lokalny Bohater. Stworzyli ją młodzi programiści z Trójmiasta. Właśnie jest testowana w Gdańsku. Ma łączyć osoby potrzebujące wsparcia z wolontariuszami gotowymi do pomocy.
12: Mamy różne kategorie, jest to pomoc domowa, transport, zakupy spożywcze, wyprowadzenie czy opieka po prostu nad zwierzęciem.
13: Pomocy można już udzielać już od 15 roku życia za zgodą rodzica.
10: Opowiadali Kasia Kasperek i Marek Lewańczyk ze Stowarzyszenia Inżynieria Dobrych Serc. Liczą na to, że dzięki aplikacji mieszkańcy będą częściej nawiązywać sąsiedzkie kontakty. Polskie siatkarki wygrały 1 mecz na Mistrzostwach Europy w Turcji. Biało-czerwone pokonały Węgry 3-0. W poniedziałek o 15 podopieczne Stefano Lavariniego zagrają z Łotwą. Przegrała za to Iga Świątek. W półfinale turnieju w Cincinnati lepsza była Amerykanka Jessica Pegula 7-5, 4-6, 6-4.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Niedziela podobna do soboty. Na zachodzie, północy, w Wielkopolsce, a także w centrum może pokropić. Temperatury od 19 stopni do 23 w znów najcieplejszym Rzeszowie. Tam też, jak i w Małopolsce, najwięcej słońca. Niedzielny dzień dobry, mówi Kacper Sosnowski. Pytacie mnie w listach, mailach, gołębiami pocztowymi, czy dzisiaj też będą do wygrania u nas plecaki. Będą, ale szczegóły w tej sprawie potem.
15: Radio Złote Przeboje.
9: A na razie Lady Punk i Stacja Warszawa.

Fantastyczny duet w Radiu Złote Przeboje, Olivia Newton-John i John Travolta. O letnich nocach piosenka. A dzisiaj ostatnia noc przed jutrzejszym wielkim i ostatnim finałem naszej akcji Zabierz Złote na wakacje. Szansa na ostatni 1000 złotych. Jeszcze możecie dzisiaj napisać w formularzu na stronie złoteprzeboje.pl, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. I wchodzicie do gry, my potem jutro po 9 do Was dzwonimy, zadajemy kilka pytań, za każde 300 dajemy, bo pytania zwykle są proste. I sumarycznie jesteście o 1000 złotych bogatsi, żeby te wakacje kończyły się przyjemniej. Tego Wam życzę, a wybierzemy najbardziej kreatywne zgłoszenie. I gram na niedzielne rozbudzenie. Fergal Shaggy.

0: Suzuki.
1: Ale są takie atrakcyjne.
2: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Czołem biegacze! Wszyscy gotowi? Już rozbiegani? Można zaczynać? Macie jeszcze chwilę! Białystok biega z dziećmi 12 września w Białymstoku. Póki co wybierajcie dystans i wbiegajcie na listy startowe. Pamiętaj, ty też możesz zostać superbiegaczem. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
3: Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

W Radiu Złote Przeboje piękna balada George'a Michaela. Time, bo to o tacie piosenka. A za chwilę córka informatyka nam tu zaśpiewa i córka nauczycielki Jennifer Lopez. Niedawno obchodziła 57 urodziny. Czas jej nie rusza, tak mogę powiedzieć. I właśnie pochwaliła się amerykańska piosenkarka, ale i aktorka, że na jednym z serwisów muzycznych jej piosenkę z Pitbullem On The Floor odtworzono, uwaga, miliard razy, jedną piosenkę. Tą piosenkę zresztą. Przecież to dawna lambada jest, to my już tego od lat 80. słuchamy, prawda? A piosenka, która teraz u nas, no też nieźle, bo ma 600 milionów odtworzeń na tym serwisie. Let's Get Loud, 8:30 prawie na zegarach.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Czołem biegacze! Wszyscy gotowi? Już rozbiegani? Można zaczynać? Macie jeszcze chwilę! Białystok biega z dziećmi 12 września w Białymstoku. Póki co, wybierajcie dystans i biegajcie na listy startowe. Pamiętaj, ty też możesz zostać superbiegaczem. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
4: Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Sponsorem programu jest firma Stal Produkty Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.

Kwadrans i będzie dziewiąta. Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje. Dobra porada na niedzielę i nie tylko. Mówiłem wczoraj, że pościel w domu można sobie odświeżyć, pryskając ją wodą z octem. Zabija się wtedy choćby nieprzyjemne zapachy. No i okazuje się, że ocet, który sam dziwnie pachnie, ma także inne zastosowanie. Jak nie możecie patrzeć już na swoje brudne klucze, to też warto je przetrzeć szmatką nasączoną octem, potem chwilkę odczekać i znowu je przetrzeć. I będzie klucz prawie jak nowy, czyli ten ocet to taki klucz do sukcesu, można powiedzieć. Jak się nie chce za dużo robić, a chce się mieć coś czystsze, czy bardziej ładnie pachnące. Bratanki w kinie w Lublinie.

Venga Boys w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. Słuchajcie, w Japonii spóźniają się te słynne, szybkie pociągi, które zawsze się są precyzyjne. No to coś złego się dzieje w tym kraju, a co? O tym powiem w wiadomościach.

0: Sponsorem programu była firma Stalprodukt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Reklama.
2: Czołem biegacze! Wszyscy gotowi? Już rozbiegani? Można zaczynać? Macie jeszcze chwilę! Białystok biega z dziećmi 12 września w Białymstoku. Póki co wybierajcie dystans i wbiegajcie na listy startowe. Pamiętaj, ty też możesz zostać superbiegaczem. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
3: Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
6: Dołącz do wystawców największych targów motoryzacyjnych w Białymstoku. Zaprezentuj swoje produkty oraz usługi motoryzacyjne i wyprzedź konkurencję. Zadzwoń i wybierz dogodne stanowisko wystawiennicze. Giełda na Andersa. Telefon 516 867 741.
4: Reklama.
7: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9. Czas na wiadomości.
8: Trzęsienie ziemi w Japonii, są ranni i opóźnione słynne pociągi. Polacy chorują rzadziej, ale dłużej, wskazuje najnowszy raport. Przed nami ostatni tydzień wakacji, czas na szkolne zakupy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło w nocy wschodnią Japonię, w tym okolice Tokio. Co najmniej 5 osób zostało rannych, nie ma niebezpieczeństwa tsunami, ale wstrząsy spowodowały opóźnienia w kursowaniu słynnych japońskich pociągów Shinkansen. Polacy chorują rzadziej, ale jak już biorą zwolnienie, to na długo, tak wynika z danych ZUS-u za pierwsze półrocze tego roku. Zmieniły się też choroby, na które bierzemy L4, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
9: Wśród schorzeń powodujących najwięcej dni nieobecności w pracy na podium znalazły się problemy z układem ruchu oraz zdrowiem psychicznym.
8: Zwolnienia lekarskie biorą najczęściej osoby w wieku od 30 do 39 lat. Przed nami ostatni tydzień wakacji, zarazem ostatni moment na skompletowanie wyprawki szkolnej. Plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę i strój na WF. Lista jest długa, a portfel chudnie.
10: Ołówek, farby akrylowe, akwarelowe i zestaw pędzli i plastelina.
11: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
12: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
8: Podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki. Starsi uczniowie muszą je kupić. Świadczenie Dobry Start trochę pomoże, resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu. Dramatyczny przebieg miał ligowy mecz piłkarski Piasta z Legią. Na stadionie w Gliwicach reanimowano kibica. Mecz został przerwany. Kibic został zabrany do szpitala. Wtedy grę wznowiono. Skończyło się remisem 1-1. W pozostałych wczorajszych meczach także remisy. Korona Motor 1-1, Śląsk Widzew 3-3. Piotr Zieliński strzelił gola dla Interu Mediolan w pierwszym meczu nowego sezonu Ligi Włoskiej. Inter wygrał z Moncą 4-1. Zieliński wystąpił w podstawowym składzie.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: Dziś przeważnie słoneczny dzień, choć popadać może po południu, głównie w Trójmieście czy w Koszalinie. Tam około 19 stopni, podobna temperatura w centrum, cieplej, bo do 22 na południu kraju. A mówiliśmy, że Iga Świątek przegrała w nocy mecz o finał w Cincinnati. Nie, to takich informacji nie będę przekazywał. Będę przekazywał zaraz dobre szkolne informacje.
15: Radio Złote Przeboje.
14: Tak w nawiązaniu do tego, co Wojtek mówił w wiadomościach, że drogo, jak się wyprawkę robi dla dziecka do szkoły, to mam dobrą wiadomość. I już za chwilę wracamy do naszej akcji konkursowej z plecakami w rolach głównych. I będzie można zgarnąć od nas plecak. Kasper Sosnowski, witam. I Eurythmics też wita.

Sztywny Palazji w Radiu Złote Przeboje, a teraz będą plecaki. Wracamy do naszego konkursu, w którym rozdajemy plecaki. Jedno zadanie, no jak zwykle mam dla was. Jakiego artystę, wykonawcę z lat 80. i 90. najchętniej obejrzelibyście na żywo na prywatnym koncercie u siebie w domu i dlaczego? Można poszaleć i na przykład, no nie wiem, nawet może pana Zenona zaprosić i razem sobie tam w domu. 22, 4, 4, 3, 0. Najciekawsze wypowiedzi, propozycje, nagrodę za 35 minut. Spice Girls, o ja bym chciał zaprosić na taki prywatny koncert w domu. Zresztą one ostatnio w pełnym pięcioosobowym składzie to grały 14 lat temu na zamknięciu Igrzysk Olimpijskich w Londynie. To był 2012 rok, a potem już bez Wiktorii. A jakie są wasze propozycje?

0: złote przeboje. Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

niedziela przeważnie ze słońcem przed nami. Tu Radio Złote Przeboje, Nick Kershaw już o słońcu pięknie zaśpiewał. Ciekawą pracę wykonała, słuchajcie, jedna z brytyjskich dziennikarek, bo zrobiła taką ankietę wśród seniorów, czego żałują najbardziej w swoim życiu. I wyszło kilka kluczowych spraw. Decyzje związane ze ścieżką edukacyjną tam były, praca, która nie sprawiała radości, przepracowanie, bo pracowało się za dużo, szybko zawierane małżeństwa i życie z osobą, której się do końca nie kochało, oraz bagatelizowanie problemów ze zdrowiem. No to młodsi seniorzy już mają wskazówki i podsumowałbym to, że chyba wszystko w tym życiu jest ważne. A o miłości teraz Whitney Houston.

0: droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
4: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Dołącz do wystawców największych targów motoryzacyjnych w Białymstoku. Zaprezentuj swoje produkty oraz usługi motoryzacyjne i wyprzedź konkurencję. Zadzwoń i wybierz dogodne stanowisko wystawiennicze. Giełda na Andersa. Telefon 516 867 741.
9: Są wydarzenia, na które się czeka. Są biegi, na które się wraca. Białystok Biega wystartuje już 12 i 13 września. Nocna piątka i szybka tycha. Wybierz swój dystans lub podejmij wyzwanie i pobiegnij oba. Zarejestruj się do biegu na www.białystokbiega.pl. Rozbiegamy całe miasto. Biegaczom kibicują sponsorzy. Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Dzień dobry weekend.
14: Dzień dobry.
13: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

0: Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. Można Michaela Jacksona by zaprosić na domowy koncert, prawda? Oto was pytam, kogo byście zaprosili na domowy koncert, jeżeli chodzi o artystę z lat 80. czy 90. Można wygrać od nas plecak.
1: Ja najchętniej bym kiedyś na żywo usłyszała Zdzisławę Sosnicką. Ja jestem w takim wieku, że no niestety kiedy pani Zdzisława występowała, to jeszcze, że tak powiem, nie miałam możliwości. Moje dziecko nastoletnie w tej chwili też już panią Zdzisławę uwielbia. I moja mama świętej pamięci, właściwie ta miłość do piosenek pani Zdzisławy przyjęłam od mojej mamy.
0: A no bardzo proszę. No to dla tej córki, co panią Sośnicką lubi, mam plecak. Aga to chyba była, no to się Aga z córką ucieszą. 22 4 4 3 0, ponieważ dobrze to idzie, to ja przedłużam zabawę o kolejną rundę i pytanie ciągle to samo. Kogo zaprosilibyście z artystów lat 80. i 90. żyjących i nieżyjących na koncert w domu?

0: Tu Radio Złote Przeboje, ma nam kończy grać. Kto wie, czy Wojtek Wiśniewski nie zacznie tych wiadomości od hasła przynoszę wam dwa nagie miecze i tak dalej, bo pod Grunwald się przeniesiemy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż.

0: deski trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
3: Są wydarzenia, na które się czeka. Są biegi, na które się wraca. Białystok Biega wystartuje już 12 i 13 września. Nocna piątka i szybka tycha. Wybierz swój dystans lub podejmij wyzwanie i pobiegnij oba. Zarejestruj się do biegu na www.białystokbiega.pl. Rozbiegamy całe miasto. Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
4: Reklama.
5: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 10 zapraszamy na najnowsze wiadomości.
6: Ułatwienia dla par jednopłciowych. Będą nowe formularze w urzędach. Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych. Policja przypomina o kaskach. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Liczą na to, że dowiedzą się czegoś nowego o słynnej bitwie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Od teraz łatwiejsze powinny być formalności związane z uznaniem w urzędzie małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Wchodzą w życie nowe przepisy. Zmieniają wzory aktów małżeństwa, tak aby urzędy mogły bez problemu rejestrować związki dwóch kobiet albo dwóch mężczyzn. Zmianę próbował zablokować Trybunał Konstytucyjny, ale to się nie uda, zapewnia pełnomocnik rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
7: Dopóki rządzi koalicja 15 października, nie wyprowadziliśmy Polski z Unii, bo nie zamierzamy tego zrobić, bo jesteśmy Europejczykami. W Unii zostajemy, dopóty będziemy się stosować do tych wyroków europejskich sądów, a przypomnę, że po wyroku TSUE były wyroki polskich sądów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, potem wyroki w USA i państwo działa. Każdy urząd stanu cywilnego w Polsce będzie mógł to zrobić, bo ta zmiana techniczna naprawdę wiele ułatwi.
6: Niektóre urzędy odmawiały takiej transkrypcji dokumentu, tłumacząc się właśnie brakiem odpowiedniego formularza. Poważny wypadek na Pomorzu. Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Narkowy. Jezdnia jest zablokowana, na miejscu lądował śmigłowiec. Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych. Tylko od początku roku doszło do ponad 800 takich zdarzeń. Kaski ratują życie, przypomina Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
8: Na pewno chroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany. A rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni. Czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
6: Policjanci przypominają, że młodzież do 16 roku życia na hulajnogach elektrycznych może jeździć tylko w kaskach. Unia Europejska chce sięgnąć do kieszeni koncernów naftowych, które wzbogaciły się na drożejącej ropie. Sześć krajów, w tym Polska, domaga się od nich specjalnego podatku. Argumentują, że wojna na Bliskim Wschodzie i przez to droga energia coraz bardziej obciąża mieszkańców Europy. Sprawa ma trafić pod obrady unijnych ministrów w przyszłym miesiącu. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Przez najbliższy tydzień będą szukać kolejnych śladów słynnej bitwy z 1410. W poprzednich latach badacze odnaleźli m.in. fragmenty mieczy, topory bojowe, groty strzał i średniowieczne monety. Liczą na to, że jeszcze nie wszystko zostało odkryte.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Dziś 19 stopni w Trójmieście, Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu, Zielonej Górze, ale także w Warszawie. 21 w Lublinie, Kielcach, 22 w Katowicach. Do 23 w Rzeszowie, tam najcieplej. Na południu najwięcej słońca, od Pomorza może pokropić. Kacper Sosnowski, witam. A co dzieje się teraz w domu Agaty?
10: Wygrałam plecak Radia Złote Przeboje.
5: No właśnie, wielka radość z rodziną. Wy też możecie taki plecak wygrać. 22 44 30. Kogo byście chcieli za artystów z lat 80. 90. zaprosić na koncert do swojego domu i dlaczego? It's a heartache. A to Bonnie Tyler. Nothing.

Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. Tak a propos gwiazd lat 80. i 90., które byście chcieli zaprosić na koncert, no to Pet Shop Boys nie są w sferze marzeń, bo 2 lata temu w Warszawie fantastyczny koncert przecież dali. Kto ma nasze magnesy na lodówkę z tego koncertu, ten pamięta. No dobrze, 22 44 30 można dzwonić w sprawie zespołów, artystów, których chcecie zapraszać na koncerty, ja plecakami najciekawsze wypowiedzi nagradzam. A teraz proszę o perkusję. Bo przed nami posiadaczka 2 pięknych pudli. Kasia Kowalska, która jeździ z nimi też na koncerty. Była kiedyś książka o psie, który jeździł koleją. To będzie można kontynuację zrobić o psie, który z Kasią jeździł na koncerty. A co tam pani Kasia na tych koncertach śpiewa? A między innymi coś optymistycznego.

Fan w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, uwaga, ważna informacja dla fanów pewnego serialu. Muszę zrobić nastrój. Jest nastrój, no to mówię. Uwaga, uwaga, powstaje nowe Archiwum X. Produkuje reżyser, który tworzył oryginalny serial w latach 90. Ja tylko przypomnę, że produkcja doczekała się 11 sezonów i była emitowana przez 25 lat non-stop. A teraz powróci i powrócą oni, Dana Scully i Fox Mulder, ale no David Duchovny i Gillian Anderson to tylko tak na chwilę się mają w tym serialu pokazać, także czar chyba pryska. Nie wiem, czy czekam na taki Archiwum X z wytęsknieniem, bo jak obejrzałem odcinek nowego współczesnego MacGyvera, to szybko wyłączyłem telewizor. Ale poczekamy na Archiwum X, zobaczymy. Przynajmniej jeden odcinek. A to stara dobra budka suflera.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofa. Farm.
14: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
15: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
16: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
17: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
19: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Tu Radio Złote Przeboje, no i się zagadałem, bo to przecież nasza akcja, w której rozdajemy wam plecaki. Kogo byście chcieli usłyszeć, zobaczyć w swoim domu na żywo na koncercie? Halo, halo.
1: My chcielibyśmy bardzo w trójkę usłyszeć zespół Backstreet Boys, szczególnie mój czterolatek. Cieszę się, że młodsze dzieciaki też coś tam łapią. Tak, Stasiu? I chcielibyśmy bardzo zobaczyć Backstreet Boys na żywo, prawda? A co byś chciał usłyszeć? Jaką piosenkę?
2: Everybody, yeah.
1: No i co byśmy chcieli?
0: Z Backstreet Boys nie wiem, czy się uda, ale plecak w razie czego macie.
1: Jezu, ale czadersko! Wygraliśmy, chłopcy, plecak!
0: No nie ma jak taką radość sprawiać, prawda? Tydzień przed szkołą, plecaki się przydadzą. Co dalej z plecakami? Bo jeszcze chyba tu coś mam. Mam. A słuchajcie, po 11 to wszystko się rozstrzygnie. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny. Niecierpliwi.

0: Tu Radio Złote Przeboje, Tina Turner powoli kończy. W naszych wiadomościach o 11 za nieco ponad 2 minuty. Smutne doniesienia z Krakowa. Na szczegóły w tej sprawie proszę chwilę poczekać.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Chcę rzucić palenie.
3: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
6: Desmoxan. I już nie palisz.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
7: ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 11. Wojtek już gotowy, czas na wiadomości.
13: Śledczy badają tragiczny wypadek w Krakowie. Zginęli rodzice małego dziecka. Niemcy i Francja zobowiązały się zwiększyć pomoc dla Ukrainy. Real już wygrał, Barcelona gra wieczorem. Hiszpańska liga ruszyła, rozpędzają się piłkarskie rozgrywki w Europie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy wyjaśniają przyczyny tragicznego wypadku w Krakowie. Samochód, którym jechało czterech młodych ludzi, wypadł z drogi i potrącił idące chodnikiem małżeństwo z małym dzieckiem. Rodzice zginęli, szpital walczy o życie małego dziecka. Policja bada, czy kierowca był trzeźwy. Alkomat nie wykazał alkoholu, obliczana jest prędkość, z jaką jechał samochód. Niemcy zapowiadają dodatkowe pieniądze na wsparcie Ukrainy. Nowy pakiet w wysokości około 60 milionów euro szef niemieckiej dyplomacji ogłosił w czasie oficjalnej wizyty w Kijowie. Większość tych pieniędzy ma być przeznaczona na pomoc humanitarną, częściowo na pomoc wojskową.
14: Wspieramy między innymi alternatywne dostawy energii dla ukraińskiej armii. Dostarczamy ratujące życie zaopatrzenie medyczne dla szpitali wojskowych i finansujemy pilnie potrzebne systemy obrony przeciwlotniczej.
13: Johan Wadepul zapowiedział też, że nadal liczy na aktywność ze strony Stanów Zjednoczonych w sprawie zmuszenia Rosji do negocjacji pokojowych.
14: Na początku tygodnia omówię te kwestie z moim amerykańskim kolegą Marco Rubio.
13: Wsparcie, w tym przekazanie rakiet do obrony powietrznej, zadeklarowała też Francja. Po raz 23 stolica zamieniła się w Centrum Kultury Żydowskiej. To za sprawą Warszawy Zingera, festiwalu kultury żydowskiej organizowanego przez Fundację Shalom i Teatr Żydowski w Warszawie. W programie festiwalu m.in. koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i wykonawca koncertu.
15: Mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami. Mam nadzieję, że tam na dole będzie zasięg w Teatrze Kwadrat i będziemy po prostu zaśpiewamy też razem. Ale czy się uda, zobaczymy.
13: W programie także spektakle i spotkania literackie. Rozkręcają się rozgrywki piłkarskie w ligach europejskich. Bayern Monachium zdobył Superpuchar Niemiec. Wygrał z Borussią Dortmund 2-1. W Hiszpanii pierwszy ligowy mecz Realu Madryt. Królewscy wygrali na wyjeździe z Espaniolem Barcelona 2-1. A skoro mówimy o Realu, to trzeba spytać, co tam u Barcelony. Barsa gra dzisiaj wieczorem z Elche.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda na weekend.
2: 18 stopni w Białymstoku, a 19 w centrum kraju, na północy i na zachodzie. Cieplej dopiero od Dolnego Śląska, tam nieco powyżej 20 do 23 na Podkarpaciu. Góry ze słońcem, morze z lekkim deszczem.
0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

sprawie plecaków, które dziś można u nas wygrać, to czekam jeszcze 27 minut na ostatnie zgłoszenia i oryginalne propozycje. Kogo z artystów zaprosilibyście na koncert do siebie, do domu? Radio Złote Przeboje. Ale dodam, że przy nagradzaniu będę brał też pod uwagę wszystkich, którzy dzisiaj w tej sprawie zadzwonili. Także taka trzecia runda dodatkowa specjalna. Kasper Sosnowski, witam i gram Genesis.

Gramy na to jak na lato. Inner Circle w Radiu Złote Przeboje. A teraz artystka z samymi jubileuszami. W tym roku świętowała 50. urodziny. 30 lat temu debiutowała z albumem Światło, swoją taką pierwszą dorosłą płytą. Ale przecież debiut muzyczny to miała także 40 lat temu jako Natalka. I jak napisała na Instagramie ostatnio: teraz idę po swoje kolejne marzenie, bo wiem, jak pielęgnować dobrostan swój i słuchaczy. Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej niebawem się zacznie.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja.

0: Depesz Mode w Radiu Złote Przeboje. Była jedna słuchaczka, która na nasze pytanie, kogo z artystów lat 80., 90. byście zaprosili na prywatny koncert, wskazała właśnie na Depesz Mode, bo...
1: Dave tam jeszcze wymiata, więc bioderkiem zarzucił. Głos też całkiem. Poproszę, niech tutaj Depesz Mode do mnie przyjedzie. Przyjmę chętnie.
0: Sporo było też propozycji koncertów artystów, których już z nami nie ma.
2: W moim sercu do dziś został pan Piotr Szczepanik.
3: Freddie Mercury wraz z całym zespołem Queen. Miałam 19 lat i usłyszałam jego śpiew. Zakochałam się bez pamięci, a ostatnio moja córka mi powiedziała, że całe jej dzieciństwo upłynęło z muzyką Queen. Freddie jest najlepszy.
0: A ja za 5-10 minutek wskażę z tych wszystkich telefonów tych jeszcze innych zwycięzcę, tego, kto zgarnie kolejny plecak. A to Vaya con Dios.

0: 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
13: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
14: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
13: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
15: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
16: Boli, swędzi,
17: piecze, a do tego nawraca.
18: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Reklama.
20: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
21: It ain't no country club either. This is L.

0: Gramy na to jak na lato. Laura Branigan w Radiu Złote Przeboje, a że tydzień i szkoła, to też dzisiaj plecaki rozdajemy, czy dla waszych pociech, czy dla was. Co u poetki Agaty w koncertowej sprawie słychać? Kogo chciałaby u siebie na koncercie zobaczyć?
1: Jest taka osoba na mojej muzycznej mapie, której nie jeden przebój mnie za ucho łapie, o której płyty co rusz się potykam, a w stronę dobrej zabawy jak koń rwę z kopyta. I gdy mnie muzyczne życie po świecie rzuci, to do zespołu Papa D zawsze powrócę.
0: To ode mnie dla ciebie informacja taka, że niestety nie mam już plecaka. Nie no, mam, żartuję, wygrywasz.
1: Super, bardzo się cieszę.
0: No tak, żarty się mnie trochę trzymają. Gratuluję wszystkim, którzy zwyciężyli i możemy zrobić tak, że jak Mariusz przyjdzie, to zapytam jego, czy on też plecaki jakieś do wygrania ma.

0: Krzysztof Krawczyk w Radiu Złote Przeboje, a w naszych wiadomościach w południe sytuacja z Zamościa i cichy alarm, który słyszeli wszyscy.
1: Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też. To poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Są wydarzenia, na które się czeka. Są biegi, na które się wraca. Białystok Biega wystartuje już 12 i 13 września. Nocna piątka i szybka dycha. Wybierz swój dystans lub podejmij wyzwanie i pobiegnij oba. Zarejestruj się do biegu na www.białystokbiega.pl. Rozbiegamy całe miasto. Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
1: Reklama.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 12:00. Czas na wiadomości.
10: Syreny alarmowe omyłkowo wyły dziś rano w Zamościu. Kierowca, który staranował rodzinę z dzieckiem, staje przed prokuratorem. Na siatkarskich mistrzostwach Europy Polki wygrały z Węgierkami. Następny mecz jutro. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańców Zamościa niepotrzebnie obudziły dziś syreny alarmowe. O 7 rano zawyły z powodu błędu w czasie tzw. cichych prób systemu, mówi rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
11: Pozytywnie przeszedł cichy test właśnie sygnalizujący o zagrożeniu, natomiast ten odwołujący uruchomił jednocześnie sygnał syreny, do czego nie powinno dojść.
10: Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do tego błędu. Kierowca samochodu, który śmiertelnie potrącił małżeństwo z dzieckiem w wózku, może dziś usłyszeć zarzuty. Kobieta i mężczyzna zmarli w szpitalu. Trwa walka o życie ich niespełnorocznego niemowlęcia, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
12: Czy to była nadmierna prędkość, w wyniku której ten kierowca mógł stracić panowanie nad pojazdem i uderzyć? Wszystko będzie wnikliwie sprawdzane.
13: Ponoć kierowca miał driftować. Państwo to potwierdzacie?
12: W takich zdarzeniach każda hipoteza jest dokładnie analizowana, sprawdzana. Na tym etapie brane są wszystkie okoliczności pod uwagę.
10: Driftować, czyli celowo wprowadzać samochód w poślizg. Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca był pod wpływem alkoholu. Policja przesłuchała już jego pasażerów. Zatrzęsła się ziemia dzisiaj rano w Zagłębiu Miedziowym. Wstrząs o sile górniczej 7 w 10-stopniowej skali był samoistny na terenie kopalni Rudna w Polkowicach. Jak uspokaja KGHM, w rejonie zagrożenia nie było załogi. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Węgry 3-0 w swoim pierwszym meczu grupy A Mistrzostw Europy. W poniedziałek drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Łotwą. Tymczasem reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w Atenach z Grecją 81-89. To mecz towarzyski. Przygotowania do do eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. I jeszcze nietypowa wpadka organizatorów maratonu w Sydney. Na medalach dla tysięcy biegaczy zamiast stadionu Allianz w Sydney znalazła się słynna Allianz Arena Bayernu Monachium. Organizatorzy przyznali się do błędu, ale nagród nie wymienią. Twierdzą, że pomyłka uczyniła medale jeszcze bardziej wyjątkowymi.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Dziś pogoda podobna jak wczoraj, z tym, że pokropić może przeważnie na północy kraju. Wiać będzie mniej, temperatury od 19 nad morzem, przez 19 w centrum po 22 stopnie w Katowicach, Krakowie. Tam najwięcej słońca.

0: Tak, a propos tego wiatru, to już nas nie zwiewa. W centrum i na wschodzie kraju można się jako tako przespacerować. A w tej godzinie będzie o Polakach, którzy nie chcą przychodzić do pracy. Radio Złote Przeboje. Tak fizycznie nie chcą przychodzić do pracy, bo pracować chcą. Fajnie, że jesteście z nami.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Hall & Oates w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po 12. Polacy nie chcą, słuchajcie, przychodzić do pracy. Tak, dosłownie, bo tylko co dziesiąty zatrudniony zdecydowałby się na pracę wyłącznie w biurze, gdyby wybierał sam. A pozostali to chcieliby pracę zdalną albo pracę hybrydową, ale żeby w tej hybrydowej to też więcej czasu w domu siedzieć. To ciekawe, jak w tej ankiecie odpowiedzieli przedstawiciele, no nie wiem, takich branż jak kucharze, lekarze, piekarze, strażacy, budowniczy, taksówkarze, biletów, sklepikarze, aktorzy, hydraulicy, piloci. Pielęgniarki, prezenterzy radiowi, dziennikarze stacji telewizyjnych. Artyści estradowi.

Iron Cara w Radiu Złote Przeboje, Fame. No właśnie, była wczoraj trwoga pewna o wielki finałowy koncert męskiego grania w Warszawie na lotnisku Bemowo, tam gdzie kiedyś Michael Jackson śpiewał, bo wieczorem nad Mazowszem przechodziła nie dość, że wichura, to jeszcze lało jak z cebra. Ten deszczyk to takie kapanie. To była ulewa. A ja przypomnę, że niedawno w tym cyklu już ewakuowano fanów z koncertów w Gdańsku oraz Wrocławiu. To głównie z powodu burzy i gradu. No i wczoraj ulewa oczywiście przeszła. Chyba najgorzej mieli ci, co przyszli wcześniej na te występy. To porządnie zmokli tak po 17, mam wrażenie. No ale raz się żyje. Fajne są koncerty w lato, tylko deszcz i ulewa w lato na tych koncertach nie jest fajna. A to Fool's Garden.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
1: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
3: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
12: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie. Albo wcale.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
7: Słuchaj, Marian,
8: no?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
17: Boli, swędzi,
18: piecze, a do tego nawraca.
19: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na

0: Bonnie M. Sunny w Radiu Złote Przeboje. Będzie słoneczny dzień dzisiaj, prawie w całym kraju.
1: O,
0: jak ktoś na helu, to co? Ale to nie będziemy tego mówić. Mariusz Telmaszczyk już z nami. Mariuszu, to najważniejsze pytanie dla ciebie, bo już słuchaczom obiecałem, że...
2: Tak, będą plecaki. Tak, czytam ci w myślach.
0: I taką odpowiedź lubię. Będą plecaki do wygrywania, więc telefony warto mieć przy sobie. I dziękuję ci. To jest najważniejsza informacja na
2: dzisiejsze. Dlatego zapraszam już za chwilę po godzinie 13. Tak jest.
0: Oddział zamknięty jeszcze teraz.

0: Disco w Radiu Złote Przeboje tuż przed godziną 13 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz co z pogodą na resztę weekendu.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
3: Dołącz do wystawców największych targów motoryzacyjnych w Białymstoku. Zaprezentuj swoje produkty oraz usługi motoryzacyjne i wyprzedź konkurencję. Zadzwoń i wybierz dogodne stanowisko wystawiennicze. Giełda na Andersa. Telefon 516 867 741.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Godzina 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Są wstępne ustalenia policji po śmiertelnym wypadku w Krakowie. Niemcy obiecały Ukrainie 600 pocisków do obrony powietrznej. Naukowcy potwierdzili, wspólne słuchanie muzyki świadczy o prawdziwej miłości. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To prawdopodobnie nadmierna prędkość była przyczyną wypadku, w którym zginęło dwoje rodziców spacerujących z 8-miesięcznym dzieckiem. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem w Krakowie na Podgórzu. 26-letni kierowca ma dziś zostać doprowadzony do prokuratury. Więcej Cezary Jaszczyk.
11: Mężczyzna ma zostać przesłuchany i może usłyszeć zarzut spowodowania nieumyślnego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Za to przestępstwo grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. 26-latek jest mieszkańcem województwa mazowieckiego. Wiadomo, że podróżował z trzema pasażerami. Policja na razie nie potwierdza, czy w chwili wypadku driftował samochodem. Zginęli rodzice spacerujący ze swoim 8-miesięcznym dzieckiem. W szpitalu wciąż trwa walka o jego życie.
10: Ukraina dostanie od Niemiec 600 pocisków do systemu obrony Patriot. To tak zwane pociski PAK-2. Ogłosił to Wołodymyr Zełenski. Dostawa rakiet ma trwać przez najbliższe 2 lata. A już jesienią Kijów ma otrzymać z Francji nowe radary i kolejny sprzęt obrony powietrznej. Ukraina spodziewa się zmasowanych ataków Rosji na elektrownie. Prawie 8 tysięcy razy wyjeżdżali strażacy po nawałnicach, jakie przechodziły od wczorajszej nocy. 18 tysięcy gospodarstw domowych na Podlasiu nadal nie ma prądu. Stałe miejsce w prognozach pogody znalazł Niż Genueński. To nie pierwszy i prawdopodobnie nie ostatni w najbliższym czasie, mówi synoptyk Piotr Szuster.
12: Moglibyśmy mieć teoretycznie do czynienia z podobną sytuacją w warunkach, kiedy on by utrzymywał się przez dłuższy czas nad naszym krajem.
10: Niż Genueński, mówiąc w dużym uproszczeniu, zabiera parującą wodę z Morza Śródziemnego i przenosi ją nad Europę Środkową. Nawałnice były nie tylko u nas. Potężne burze sparaliżowały Litwę i Łotwę. Bez prądu zostało ponad 500 000 domów, a 2 osoby zginęły. Meteorolodzy mówią o jednej z najbardziej niszczycielskich nawałnic na Łotwie od ponad 20 lat. Podobny gust muzyczny może być kluczem do znalezienia miłości życia. Tak twierdzą austriaccy naukowcy. Zbadali ponad 300 par i odkryli, że zakochanych częściej łączy wspólny gust muzyczny niż podobna osobowość. Badacze chcą kontynuować pracę z udziałem osób z całego świata, także z Polski.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

Pogoda. Do końca dnia raczej pogodnie, chociaż nad morzem dzisiaj może popadać przelotny deszcz. Dzisiaj też nie najcieplej, no bo na północy około 17-19 stopni, 20 w centrum, na południu 23.

Kiedyś się podobno nawet wychwalała ten kawałek Agnieszka Osiecka, kiedy usłyszała go w radiu. A chodzi o numer zespołu Tilaw Warszawa, już teraz w radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, dzień dobry.

Kadża Gugu w radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. No, proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się lista wakacyjnych przebojów. Czekamy na Wasze propozycje, które możecie podsyłać na stronie Radia Złote Przeboje. Będziemy grać dla Was wybrane przez Was najważniejsze wakacyjne kawałki 31 sierpnia od 6 rano do godziny 18. No, przez cały dzień będziemy grać, a też najciekawsze Wasze propozycje, najciekawsze zgłoszenia będziemy też nagradzać, więc szczegóły na Radio Złote Przeboje, a już teraz Jam Day.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja.

0: przyznać się, kto teraz nucił to w samochodzie? Baby Come Back, a więc Eddie Grant w radiu Złote Przeboje. No proszę Państwa, 1000 zł na wakacje, na wyciągnięcie ręki, tak jest. Tyle mamy dla Was w radiu Złote Przeboje już jutro, w poniedziałek. Zgłoście się na radio Złote Przeboje, tam też szczegóły naszej zabawy. A w tym tygodniu 400 zł wygrał Radek z Żegania.
1: Radek z Żegania, 400 i pamiątkowy ręcznik.
0: Zatem czekamy na Wasze zgłoszenia, gramy na to jak na lato i bądźcie czujni jutro podczas poranka Radio Złote Przeboje. No a teraz prawdziwy, kultowy kawałek z filmu Titanic. No to już chyba wiecie, o co chodzi. Celine Dion.

0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
0: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
13: Ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
17: Reklama.

Wielu pamięta go jako menadżera zespołu The Beatles, ale był też muzykiem, a więc Malcolm McLaren, który nagrał z Catherine Deneuve kawałek Paris Paris w radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, warto pomyśleć o tym, co będzie się działo po wakacjach, bo wtedy też nie zabraknie koncertów. Owszem, teraz w wakacje jest mnóstwo festiwali, ale jesienią, dokładnie 13 października w Warszawie zagra uwielbiana w Polsce Anastasia, która już teraz w radiu Złote Przeboje. Jestem pewny, że ten kawałek też tam na koncercie się pojawi. Left Outside Alone.

0: my panowie też możemy być nieśmiali. Shy Guy, Diana King w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 14. Za chwilę wiadomości Radia Złote Przeboje oraz sprawdzimy pogodę na resztę weekendu.
1: Autopromocja.
2: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Chcę rzucić palenie.
6: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytezyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
7: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
9: A tamta to jest mega.
7: Mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
1: Reklama.
0: 14. Wybiła, można zjeść obiad i też posłuchać, co dzieje się w Polsce i na świecie.
13: Nawet 5 lat więzienia za patostreaming. Nowe przepisy już obowiązują. Kolejny kraj deklaruje pomoc Ukrainie. Norwegia obiecuje miliardy euro. Pozew przeciw Netflixowi. Rodzina znanej lekarki walczy o jej dobre imię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Koniec z bezkarnością patostreamerów. Dziś wchodzą w życie przepisy, które za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie czy znęcanie się nad zwierzętami przewidują nawet 3 lata więzienia, a gdy takie treści dotyczą dzieci, nawet 5 lat. Odpowiedzialność grozi nie tylko twórcom, ale także osobom, które pomagają takie materiały rozpowszechniać. Norwegia dołącza do deklaracji pomocy dla Ukrainy. Po Niemczech i Francji teraz premier Norwegii obiecał 85 miliardów koron, czyli prawie 8 miliardów euro. Większość pieniędzy ma być przeznaczona na wojsko. Zapowiedział także podpisanie z Kijowem deklaracji o partnerstwie strategicznym. Teraz spór o serial Netflixa Ołowiane dzieci. Rodzina profesor Bożeny Hager-Małeckiej zapowiada pozew. Twierdzi, że wybitna lekarka została pokazana w złym świetle. W serialu zastąpiła ją fikcyjna postać Krystyny Berger, grana przez Agatę Kuleszę.
14: W kontekście historii, prawdziwej historii Ołowianych dzieci, mówimy o sile i współpracy trzech kobiet. Pani doktor Wadowskiej-Król, pani profesor Hager-Małeckiej oraz pani Wiesławy Wilczek. I równe uznanie należy się każdej z tych kobiet i absolutnie niesprawiedliwym i nieuzasadnionym jest zupełne pomijanie dokonań jednej z nich w tej prawdziwej historii.
13: Mówi pełnomocnik rodziny Krzysztof Breguła. Rodzina naukowczyni żąda zadośćuczynienia i zamieszczenia przed każdym odcinkiem serialu planszy informującej, że postać profesor Berger jest zupełnie fikcyjna. To ma być ułatwienie dla par jednopłciowych. Wchodzą w życie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Rozporządzenie wprowadza trzy rodzaje dokumentów, zależnie od tego, kto zawarł związek małżeński, czy to związek kobiety z mężczyzną, czy też dwóch kobiet albo dwóch mężczyzn. Z powodu wysokich fal mamy zakazy kąpieli na części nadmorskich kąpielisk. Tak jest na przykład w Kołobrzegu, a także w Ustroniu Morskim, Krynicy Morskiej i Władysławowie.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dzisiaj trochę słońca, trochę chmur, najcieplej na południu kraju, tam 23-24 stopnie, natomiast dzisiaj może popadać nad morzem. Patrząc na pogodę, dzisiaj taka leniwa niedziela praktycznie w całym kraju, natomiast można się pobudzić świetną muzyką w Radiu Złote Przeboje, a jej nie zabraknie już za moment. Moloko, Sandra, Savage Garden, a wcześniej zespół The Stranglers, i też podpowiem, że niebawem w Radiu Złote Przeboje będzie szansa zgarnąć, uwaga, uwaga, plecaki. Mariusz Telmaszczyk, witam się ponownie.

No i przyznaję, że zrobiło się tutaj naprawdę bardzo przyjemnie w Radiu Złote Przeboje przy tym kawałku. A może być jeszcze przyjemniej, bo mam dla was plecaki. Tak jest, takie plecaki możecie zgarnąć. Mogą się one przydać, tym bardziej, że powoli, powoli zbliża się rok szkolny. A w jaki sposób można je zgarnąć? Mam dla was pytanie. Powiedzcie mi, jaki artysta jest waszym idolem i dlaczego? Może na przykład wieszaliście jego plakaty nad łóżkiem, byliście na wszystkich jego koncertach, wiecie o nim wszystko. No to śmiało opowiadajcie, dzielcie się, kto jest waszym muzycznym idolem. 2 2 4 4 i 3 0. Czekam i gram. Moloko.

I właśnie takie kawałki w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was na wakacje. Hard from the start. Natomiast, proszę Państwa, jeśli ktoś tak na szybko zada mi pytanie, wymień kawałek, który kojarzy Ci się z muzyką Eurodance, no to jest spora szansa, że akurat podałbym właśnie ten tytuł. Chociaż, co ciekawe, ta piosenka jest coverem, a chodzi o kawałek ATC Around the World. Gramy i słuchamy w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Kaufland jest... Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
13: Znowu niespodzianka?
14: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
16: Prognoza na dziś. W Mandorii zawsze piękna pogoda i rodzinna frajda na bajecznie wysokim poziomie. Pod dachem czeka całe renesansowe miasteczko, ponad 30 atrakcji, w tym 5 rollercoasterów. Tu można bawić się cały dzień, bez oglądania się na deszcz czy wiatr. Rodzinny park rozrywki Mandoria. Największy całoroczny park rozrywki pod dachem w Europie. Zapraszamy. Wejdź na mandoria.com. Mandoria. Zawsze jest pogoda na dobrą zabawę.
17: Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
21: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
20: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
21: Ach, ci panowie z Media Expert.
20: Prawda?
22: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Pakiety Was w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. No a proszę Państwa, dzisiaj padło pytanie o Waszego muzycznego idola. Jaki jest Wasz muzyczny idol i dlaczego? A w zamian mam dla Was plecaki w Radiu Złote Przeboje. Halo, halo?
1: Moim muzycznym idolem był Wolfgang Amadeusz Mozart. To, co ten człowiek potrafił zrobić z dźwiękiem, to po prostu przychodzi ludzkie pojęcie, ponieważ w tej chwili tworzenie muzyki przy tak zaawansowanych technologiach, no, nie jest chyba zbyt skomplikowane, chociaż jako laik się wypowiadam, przyznaję. Ale Wolfgang Amadeusz Mozart, to co on potrafił z dźwięku wydobyć, z dźwięków ułożyć, uważam tego człowieka za mistrza. Plakatów wprawdzie nie wieszałam nad łóżkiem i nie wieszam, bo w moim wieku już tych rzeczy się nie robi, ale mam sporo płyt z jego muzyką, która potrafi wciągać.
0: I to jest prawdziwa klasyka. Chociaż przyznam, że z tym plakatem na przykład Mozarta to ogólnie chyba byłby problem. Bardziej obraz. Natomiast gratuluję, plecak leci do ciebie i też obiecuję, że plecak w Radiu Złote Przeboje będzie jeszcze szansa zgarnąć dzisiaj po godzinie 15. No a teraz dajcie głośniej. UB40.

0: Cool the Gang, Fresh w Radiu Złote Przeboje. Ja tak patrzę na zegarek, powoli 15 się zbliża, a więc za moment tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tam między innymi o proteście nauczycieli.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
0: Reklama. Godzina 15, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje oraz pogodę.
9: 9 osób w rękach policji po zabójstwie kibica Hutnika Kraków. Będzie protest nauczycieli. Chcą większych podwyżek niż obiecał rząd. Superman z Borneo podbija internet. 17-latek walczy z pożarami lasów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała 9 osób w sprawie brutalnego zabójstwa w Krakowie. 36-letni kibic Hutnika o pseudonimie Jan Kes został zamordowany w nocy z czwartku na piątek na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Zbrodnię nagrała kamera monitoringu. Rośnie liczba rannych po nocnym trzęsieniu ziemi w Japonii. Lokalne władze informują już o 37 poszkodowanych. Wstrząsy miały siłę 5 i 9. Cezary Jaszczyk.
10: Trzęsienie ziemi było odczuwalne także w Tokio, gdzie służby poinformowały o 15 poszkodowanych. Wstrząsy doprowadziły do opóźnień szybkich pociągów obsługujących lotniska w Tokio i Narita oraz regionalnych pociągów na całym północnym wschodzie Japonii. Nie ma ryzyka zakłóceń pracy miejscowych elektrowni atomowych. Premierka Sanae Takaichi powołała specjalną grupę zadaniową, która ma oceniać szkody wywołane przez żywioł. A to już kolejne trzęsienie, jakie w ostatnim czasie dotknęło Japonię. Do silniejszego, o magnitudzie 7,1, doszło pod koniec lipca w prefekturze Kumamoto. Zginęło wówczas 8 osób.
9: Nauczyciele szykują protest tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. ZNP i Solidarność domagają się 15% podwyżek, a rząd przewiduje dla nich zaledwie 3%. Związkowcy zarzucają politykom złamanie wcześniejszych obietnic. Zapowiadają demonstrację 31 sierpnia. Magdalena Kaszulanis z ZNP.
11: Ten rząd, politycy rządowej koalicji, jak również sam premier, obiecali nauczycielom przyspieszenie prac nad powiązaniem nauczycielskich wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju i tej obietnicy nie dotrzymali.
9: ZNP będzie manifestować przed kancelarią premiera. Solidarność jeszcze nie zdecydowała o formie protestu. Superman ruszył do walki z ogniem. 17-latek z Indonezji gasi pożary lasów i stał się bohaterem internetu. Nastolatek w charakterystycznym kostiumie Supermana pomaga strażakom walczyć z żywiołem na Borneo. Nagrania z jego akcji obejrzały już miliony osób. Szlachetna postawa chłopaka jest nieprzypadkowa. Jego ojciec jest strażakiem. Założył miejscową ochotniczą straż pożarną.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Stal Produkty Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Pogoda. Dzisiaj w większości kraju pogodnie, natomiast nad morzem może popadać deszcz, a z kolei jeśli chodzi o poniedziałek, no to tego deszczu będzie nieco więcej, zarówno na północy, na wschodzie i na południu. Na wschodzie również jutro mogą pojawić się burze.
0: Sponsorem programu była firma Stal Produkty Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.

niezależnie czy spędzacie czas aktywnie, na przykład biegając czy jeżdżąc na rowerze, czy też wylegując się na kanapie albo w jakiś inny sposób, no to mam dla Was fantastyczne kawałki z lat 80. i 90., których nigdzie indziej nie znajdziecie. Za chwilę Various Monks, będzie Chris Rea, a wcześniej odrobina rockowej klasyki.

Dokładnie tak, dobrze trafiliście, to jest Radio Złote Przeboje, a przed chwilą Various Monks i Zanim Zrozumiesz. Natomiast proszę Państwa, dzisiaj szansa zgarnąć plecak, tak jest, powoli zbliża się rok szkolny, więc dla Was, dla Waszych pociech taki plecak może się przydać, a zadanie jest następujące. Powiedzcie mi, kto jest Waszym muzycznym idolem i dlaczego? Czekam na najbardziej kreatywne odpowiedzi, więc dzwońcie, nagrywajcie się, 2 2 4 4 3 0. Kto jest Waszym muzycznym idolem i dlaczego? Sugar Babes, już teraz Push the Button.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Kaufland jest.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.

Radiu Złote Przeboje, prosto z Wielkiej Brytanii, zespół Wax. Natomiast, proszę Państwa, czy wiecie o tym, że zespół ABBA, który stworzył swój legendarny kawałek Gimme Gimme, wydał go również w zupełnie innym języku? Otóż zaśpiewali go po hiszpańsku, a tytuł nazywa się Dame, Dame, Dame. Tak jest z myślą o rynku latynoamerykańskim. Natomiast w Radiu Złote Przeboje słuchamy tej wersji, którą wszyscy znamy najlepiej. Gimme Gimme, A Man After Midnight.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
8: Chcę rzucić palenie.
9: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
12: Desmoxan. I już nie palisz.
13: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: A tamta
2: to jest mega.
3: Mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
18: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
18: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
18: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
19: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: Prawdziwy rockowy klasyk w Radiu Złote Przeboje podczas tego popołudnia, niedzielnego popołudnia, podczas którego pytam was, kto jest waszym muzycznym idolem i dlaczego, a do zgarnięcia plecak Halo Halo.
1: Cześć, moim muzycznym idolem, no takim największym, to zdecydowanie Michael Jackson. Nie ma już takiej, powiedzmy, muzyki, takich teledysków, jak robi to Michael Jackson. To była twórczość, to był artysta przez wielkie A. No, świat do dzisiaj za nim płacze, tym bardziej, że faktycznie no, jego początki, jego życie no, nie było jakieś usłane różami i też no, mogło się to skończyć zupełnie inaczej. Dlatego to jest naprawdę artysta, który wielu, wielu ludzi jakoś inspiruje. Pozdrawiam.
0: Inspiruje zdecydowanie tak. Ja Moonwalka uczę się cały czas. No ale zmieńmy temat. Gratuluję. Plecak leci do ciebie i to był ostatni plecak dzisiaj do zgarnięcia. A teraz w Radiu Złote Przeboje Bad Boys Blue. Dajcie głośniej.

0: dobrze.
1: Patrycja Kołosiarkiewicz w Radiu Złote Przeboje. Ja tak spoglądam na zegarek, bo to już prawie godzina 17, więc za moment zerkniemy, co dzieje się na świecie, co dzieje się w Polsce, a także co z pogodą i czy jutro będzie odrobina lata.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z MediaExpert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
8: Teraz w MediaExpert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama. Na zegarach 17, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Skutki nawałnic na Podlasiu, 5 tysięcy odbiorców nadal nie ma prądu. Polacy myślą już o zimie, duży popyt na drewno opałowe. Suwałki upamiętniły Andrzeja Wajdy, odsłonięto jego mural. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 5 tysięcy domów na Podlasiu pozostaje jeszcze bez prądu po wczorajszych wichurach. Służby energetyczne usuwają awarie. W szczytowym momencie awarie dotknęły około 120 tysięcy mieszkańców. 3 osoby zostały poszkodowane w wyniku upadku drzew na samochody. Rośnie liczba zakażeń wirusem Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Według WHO potwierdzono już ponad 5 tysięcy przypadków. Co drugi zakażony zmarł. Wirusolożka ewolucyjna dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu w Oksfordzie twierdzi, że badania nad szczepionką na wirus eboli są już w końcowej fazie.
13: Szczepionka Moderny bez technologii mRNA, czyli właśnie fragmencie wirusa, który nie wywołuje, jest to sam fragment, więc nie może wywołać choroby, ale sprawia, że nasz układ odpornościowy może rozpoznać wirus, jeżeli dojdzie do zakażenia.
12: Oficjalne dane wskazują na bardzo duży procent śmiertelności wśród chorych. Polacy szykują już opał na zimę, nie zraża do tego nawet wysoka cena. Powodem jest m.in. mroźny ostatni sezon, a także napięcia polityczne na świecie wielu ludzi niepokoją, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
14: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu, nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
12: Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet do 800 zł. Suwałki uczciły Andrzeja Wajdę. Podczas festiwalu Wajda na Nowo odsłonięto mural poświęcony wybitnemu reżyserowi, który urodził się właśnie w Suwałkach. Autorem dzieła jest znany plakacista Andrzej Pongowski. Mural powstał na ścianie budynku pierwszego liceum. Prezentuje postać reżysera otoczoną brzozami. Festiwal zakończy się galą z udziałem gwiazd polskiego kina. A gwiazda polskiej piłki, napastnik Adam Buksa, przeszedł z włoskiego Udinese do Hiszpanii. Zagra na wypożyczeniu w drugoligowej Majorce. Na filmie opublikowanym dla kibiców Buksa mówi, że chce wprowadzić Majorkę z powrotem do elity. Jeśli się sprawdzi, Majorka ma pierwszeństwo, by go wykupić z Udine.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Pogoda.
1: Do końca dnia padać nie powinno, chociaż nad morzem ten deszcz miejscami może się pojawić. Natomiast jutro tego deszczu będzie nieco więcej na północy, na wschodzie oraz na południu. Natomiast dużo słoneczniej na zachodzie i na południu kraju. Ja wiem, że ta pogoda ostatnio jest taka mało wakacyjna, ale trzeba sobie jakoś humor poprawić, prawda? Na przykład kawałkami, które dobrze znamy i też można je nucić. I to w zasadzie od pierwszej sekundy do ostatniej. Ja mam tak na przykład z tym numerem. Imię deszczu, Mafia, Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry.

0: sumie teledysk do tej piosenki był chyba jednym z częściej puszczanych w latach 80. Girls Just Want to Have Fun, a więc Cyndi Lauper w Radiu Złote Przeboje. Mamy niedzielne popołudnie, a wy pamiętajcie, że niezależnie od tego, czy wracacie z urlopów, czy właśnie urlopy zaczynacie, czy macie zupełnie inne plany, to też Radia Złote Przeboje możecie słuchać, mając apkę Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach, gdyby akurat się tak zdarzyło, że gdzieś zgubicie zasięg. No a teraz kawałek, który każdy z nas, myślę, że bez żadnego problemu może sobie nucić przed lustrem. I'm too sexy.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja.

Człowiek, który jakby nawet nucił numery z książki telefonicznej, to też bym go słuchał i by mi to zupełnie nie przeszkadzało, że nie ma to żadnej treści, bo ten głos jest niepowtarzalny. Barry White w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, no ja wiem, pogoda jest jaka jest, więc żeby tego słońca było jeszcze więcej, no to mam dla Was kawałek, który na pewno doda energii. Połączenie muzyki Eurodance, też takich trochę karaibskich rytmów, a wszystko stworzone przez niemiecką grupę. No to posłuchajmy kawałka Revolution in Paradise w Radiu Złote Przeboje.

0: też Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz? Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
8: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
9: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Dołącz do wystawców największych targów motoryzacyjnych w Białymstoku. Zaprezentuj swoje produkty oraz usługi motoryzacyjne i wyprzedź konkurencję. Zadzwoń i wybierz dogodne stanowisko wystawnicze. Giełda na Andersa. Telefon 516 867 741.
15: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
16: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
15: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
16: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
15: Aflofarm.
17: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media

4 złote przeboje, rozmówki włosko-angielskie. Natomiast, proszę Państwa, czas na Britney Spears. Na przełomie XX i XXI wieku mieliśmy Mały Szomanie, ale na świecie także można powiedzieć, że była i Britney Mania, bo wtedy pojawiały się takie kawałki jak Baby One More Time, Oops, I Did It Again, czy też Crazy. No i Britney Spears rzeczywiście, no, wtedy była absolutną ikoną popu, a swoją drogą za wieloma rzeczami, które robiła Britney, stali szwedzcy producenci, co, jak wiemy, nie jest niczym nadzwyczajnym, bo Szwedzi akurat potrafią tworzyć fantastyczne rzeczy w muzyce. No to słuchamy już teraz Crazy w Radiu Złote Przeboje.

czas płynie szybko i przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. To już prawie godzina 18, więc za moment sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie. A ja, Mariusz Ostermaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie i też ten wczesny wieczór. Do usłyszenia i miłej resztki weekendu.

0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
1: dalej masz. Tomek, pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Dzień dobry, wieczór, godzina 18:00. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Zabójstwo kibica w Krakowie. Policja zatrzymała 9 osób. Jeszcze przez tydzień tańsze paliwo. Potem koniec programu CPN. Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionych nastolatków. Dwaj bracia odnalezieni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja ustala przebieg śmiertelnego pobicia mężczyzny w krakowskiej Nowej Hucie. Funkcjonariusze zatrzymali 9 osób mogących mieć związek z morderstwem. Wstępnie ustalono, że to osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców. Zabójstwo nagrały kamery monitoringu, a pomoc wezwał mieszkaniec osiedla.
12: Ten mężczyzna zauważył nieprzytomnego, jak się później okazało, 36-latka. Ratownicy medyczni tego mężczyznę przenieśli do karetki. Niestety nie udało się uratować życia.
11: Mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Ofiara to kibic Hutnika Kraków. Sprawę skomentowała już Wisła Kraków. Klub potępił zbrodnię, zapewnił, że sprzeciwia się przemocy. Wścieklizna na Lubelszczyźnie. Pojawiło się kolejne ognisko, tym razem u Lisa w gminie Janów Podlaski. Zwieje, że błąkało się w pobliżu zabudowań i niepokoiło mieszkańców. Służby apelują, aby w takich sytuacjach nie zbliżać się do zwierząt. Dzikie i chore zwierzęta często zaczynają zachowywać się jak te domowe, przypomina lekarz weterynarii Monika Michałowska.
13: Bardzo często obserwuje się utratę takiego naturalnego lęku przed człowiekiem. Te zwierzęta wręcz zachowują się jak zwierzęta domowe. Często występują objawy nerwowe. To mogą być różnego rodzaju porażenia, niedowłady, skręty szyi. U zwierząt domowych może to być agresja nadmierna.
11: To już trzecie potwierdzone ognisko wścieklizny w Polsce w tym roku. Choroba przenoszona jest przez pogryzienie. Jeszcze przez ponad tydzień kierowcy będą tankować paliwo po cenach ustalonych w rządowym programie CPN. Eksperci ostrzegają jednak, że ropa na świecie drożeje, a więc po zakończeniu programu ceny na stacjach wzrosną. Dziś płacimy mniej więcej 6,50 za benzynę i 7,50 za olej napędowy, mówi Magdalena Robak z portalu ePetrol.
14: Ropa naftowa systematycznie drożeje i w skali tygodnia podrożała już o 5%.
11: Program CPN z obniżką VAT-u i ustalanymi cenami maksymalnymi będzie obowiązywać do końca wakacji. Zaginieni bracia z okolic Drawska Pomorskiego odnalezieni, poinformowała policja. 13- i 15-latek byli poszukiwani po tym, jak od wczoraj nie wrócili do swoich domów i nie dawali znaku życia. Powtarzamy więc, dobre wieści, odnaleźli się.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to pogoda w kratkę. Na północy i na wschodzie trochę opadów deszczu, a także mogą pojawić się przelotne burze. Natomiast na południu i na zachodzie jutro słonecznie. Jutro około 20 stopni na północy, również w centrum, na południu i na zachodzie 23 stopnie.

0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Po wakacjach wracamy do codzienności. Dzieci do szkoły, dorośli do pracy, a obowiązki znów robią się wyzwaniem. Masz swój patent na ogarnianie poranków i powrót do rytmu? Podziel się pomysłem w konkursie Powakacyjne Wyzwania. Codziennie nagradzamy najciekawsze zgłoszenie. 500 zł i gadżety od Sertop. Wejdź na zloteprzeboje.pl i daj znać, jak ogarniacie codzienność po wakacjach.
5: Sponsorem konkursu jest Sertop, producent serów topionych w znanych i lubianych smakach, idealnych na powakacyjne powroty.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
2: Dołącz do wystawców największych targów motoryzacyjnych w Białymstoku. Zaprezentuj swoje produkty oraz usługi motoryzacyjne i wyprzedź konkurencję. Zadzwoń i wybierz dogodne stanowisko wystawiennicze. Giełda na Andersa. Telefon 516 867 741.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: Tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po wakacjach wracamy do codzienności. Dzieci do szkoły, dorośli do pracy, a obowiązki znów robią się wyzwaniem. Masz swój patent na ogarnianie poranków i powrót do rytmu? Podziel się pomysłem w konkursie Powakacyjne Wyzwania. Codziennie nagradzamy najciekawsze zgłoszenie. 500 zł i gadżety od Sertop. Wejdź na zloteprzeboje.pl i daj znać, jak ogarniacie codzienność po wakacjach.
3: Sponsorem konkursu jest Sertop, producent serów topionych w znanych i lubianych smakach, idealnych na powakacyjne powroty.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.

0: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert.

0: ale w Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.